0: no, mam troszkę problem z cięgłe zobaz. To niemożne. Grazobaz, prawda?
1: A, no, ja jestem tutaj taka wsimlona.
0: Sprawnie nie, grazobaz.
1: A, no, nie to sprawnie.
2: Grasshoppers.
0: Grazobaz.
2: Grasshoppers.
0: Grazobaz.
2: Grazobaz.